Dzięki składamy Tobie, Władco miłujący człowieka i dobroczyńco dusz naszych, że i w obecnym dniu pozwoliłeś nam uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Uczyń naszą drogę prostą, umocnij nas wszystkich Twojej bojaźni, chroń życie nasze, wzmacniaj nasze stopy dla modlitw i błagań pełnej chwały Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii i wszystkich świętych Twoich.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię Twego Kościoła i uświęć miłujących wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojca Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

powstały z martwych Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętego Ojca naszego, Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, świętego męczennika Archimandryty Grzegorza, świętych męczenników chełmskich i podlaskich i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowieka.

bez miary i miłość do człowieka niewypowiedzialna. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wejrzyj na nas i na ten święty przybytek i daj nam i tym, którzy się z nami modlą, bogactwo Twojego miłosierdzia i obfitość łask Twoich.

przeczystą, błogosławioną, pełną chwały w Watczynie naszą Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie, wszyscy

mocy, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim.

0: siebie wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
1: Tobie,
0: człowieka, Tobie przedkładamy całe życie nasze i nadzieję i prosimy Cię i modlimy się i błagamy, abyś uczynił nas godnymi uczestniczenia w Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem po odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.

zgarbionym, zawsze i tak samo będącym, Ty, jednorodzony Twój Syn i Duch Twój Święty. Ty z niebytu przywiodłeś nas do istnienia i upadłych znowu podniosłeś i nie odstąpiłeś, czyniąc wszystko, aż nas zaprowadziłeś na niebo i darowałeś nam Twoje przyszłe Królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie, jednorodzonemu Twemu Synowi, Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stały. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

obiecałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny, który przyszedł. Cały plan zbawienia naszego wypełnił tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata. Wziął chleb, swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce. Dzięki składom i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał świętym swoim.

wspominając przeto to zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały, ponowne przyjście.

zadanie, które dałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełni ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

zawsze i tak samo będącym, Ty, jednorodzony Twój Syn i Duch Twój Święty. Ty z niebytu przywiodłeś nas do istnienia i upadłeś, znowu podniosłeś i nie odstąpiłeś, czyniąc wszystko, aż nas zaprowadziłeś na niebo i darowałeś nam Twoje przyszłe Królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie, jednorodzonemu Twemu Synowi i Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stały. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

powołałeś świat, że Syna Twojego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny, który przyszedł. Cały plan zbawienia naszego wypełnił tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata. Wziął chleb, swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce. Dzięki składom i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał świętym swoim.

wspominając przed oto zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały, ponowne przyjęcie.